duszę, duszę, duszę, że swój, na pewno lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lepiej, lep

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am